ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ineyi ndi programu ibodzi ya radio Mosambiki muno Zambezia mkibverana na mabasa akusalakana ulimi.